0: Hajde, še niedže kempingové mobilvúľadáče, potom dremyslíče zaviesče, prinjotne na dôlniku. V Pieskecach při športnišču pak nemiachu čera a začerovším dôlniku, ale mediových pedagógov s hosťom, a to runie takým kempingovým mobilu. Z kemperom a transportorom je si menujúce studio Liška ze Smerdžacie po serbských sach, no haj, popuču dojevo na mediovú túru. Matej Gisvok je tam čera sobou pozastav.
1: Ale moc samo tam...
2: Michal Cisch sedzi runie we transportoru a so rozmowia. Przy tym je na wobrazu celičaka widzieć, jak so serbski rieczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi oczymi woblada se to wiesnan Mirko Smuła, kiedy je podżogwanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim wopecze też troszkę mudrysza dalej nuszkuje.
3: Na jasen bo na eine Sommer diese Wochletzach hat damse predstavio quasi ihren ihren Skript der Podcaster Showjit hat das uns ja brasche hey wir nimmt skritch hier da sabische mojo ka upa das skritch jasen nasoniu po dobe pokive quasi kamo das schint oder kamo das dichi der pomac a jasen musu to ein dobe start wenn es das so soll jasen musu to muje psihoje will es habs gibt schon pomac der text ist der podcaster smech hat dobe Zaspanu quasi nauknič.
2: Dalša zajmovaná žona je direktne skupnice do Pieskec přijela.
4: Ja chcú do neto app mieč. Ja som pančica boha, to sú som me prašla, ja štajku app mám. Ja prajach nie. Naši mi to nečina. A da si ja musela novine ostavu, tu den sa še super, ja šieč.
2: A vo dalším bezradnom vopetovariu túre povieda súdžovača studia Liška Štefan Gedik.
5: Jensa, napríklad, ja nicht um bo, a tun ja so mit tun MDR Serbia, er bunja vidjao ka a sto, a kata funktioniova, a un ja se so te vidjet, ka und damit nu husbu poskač moža. Also smo jom pomali, smo prajli joe, tak moža če, also smo ten app quasi, bon roman de dille čavali, a bon smo ten pokazali, kata šo funkcioniova, a cilje ves obo.
2: Se medie odkrywacz a wuspytacz. To ste jenisch dwaj aspekty. Michał Cisch k dalszym czeziszczam.
1: Prawdopodobnie ta woka a tun dziet też nam nie są tak prawie do saka szli, a to dla tun pospyt nic oczekować, że one k nam do budyczna się dojdą, ale że my so podamy napuć odwiesce, kwestce a spytamy tam, also z naszą widać jara jedno repraszenie, odmoć a im pomać, se tyś sami nawoknić problemu w urysać, to jest tak, jak tu wersz, te mediowe kompetencje, tyś ja nisz to nie obknieżu, z wodkiel dostanu ja pomoc, skoro możu se ja praszyć, tym bardziej zasprawiam Agatu na przykład.
2: Wot Jensniša steji tej mediju i mobili v Nebelčicach, a tež v Votrovia a v Rožinče voni hišče pozastanjeti.
0: Matej Gisvok pobyl včera Pieskecach, tam je so mediova tura studia Liška zajiva. Medie doživič je vúspetač a sobučinič, je hesvo ture, a kajše Matej nam runie hižo rek, Jensa džedale a to Nebelčicach, vod ranja dživečich do napuš tyrioch.

0: wszystko swój czas, tak też nasz rzeczny kuczyk Jensa Sredu byl na osym z doktor Sonio Wilkowi.
1: Rzeczny kuczyk z Zarskim rozwozu.
2: Lubi przyposłuchario, znajecie rozdziel mies porodom a narodom? Poprawom dzie wo samsny podałk, dziecko przyjdzie na świat. Ale je tu rozdzielna perspektywa. Dziecko so narodzi, a to je spoczatk jeho żywienia. Mać pak dziecko porodzi, a to je proces, kiż wuspieszne zakończy samodruosć. A to wejdzie też k odpowiednym rozdzielam przy wużywaniu substantywu porod a narod a jeju wotwodzenku. Tak bychu niedawno rozestajenia wokoło zaurenia porodowej stacje Kamenskeje korunie. Nemožeme tu rečeć vo narodovi abo narodnej staci. Mač pak je po porodže vučerpana, ale zbožona. Na drugim boku klinči trochu dživne, dež rekneme, zo je nichtu od poroda slepe. To je, jako by mač při porodže svojeho džistča voslepiva. Tož prajme račo, zo je človek od naroda slepe. Drugi je od naroda budešan, a človek ma od naroda hač do vysokeje starobe vuknič. Časopisu Mačice Serbskeje pak sem namakala provokantne přísvovo. Štož mazuch je od naroda lošt do nerjada vopkova.
0: To bie džensniši riečny kučík z doktor Sonju Wilkovej.

Stuisch, Ranos, Golles, am Najubo, Jeschit und das Neue. Gust Gdeschta, Jaden Problem, Gust Witziger, wo schadan ja so Sport dazu? Hei, alle Gruppe. Da wesselo a enthusiasm sa goa gunschi, a to poschems dazu die Spola Profi utak hier. Psi spanisch goa jes bier, dus da so bunjelo nijesta, a wasam jesat schkolle sewarskich Profi, wa goa superstara Tadija Pogacara, do mutz nicht Gruppo. Sport dazu, bitte ho spontanisch geht, wie hotello französisch Pyrenäach. Sobudjewa cherio a hostjut es der Poprom Schipuchu a Bohnjoachu Sportozu, Jakoso Nevedro Zapocha, Potom Bakwezo, Durio Hotela a Garage Shiroko za Sportozu Wocinichu, Prini, Tadi Bogacha, Givasche Potom Kollego za Maja do Hotela za Wojic, a tak bito tisch w Televisii widzic, tak potekim w obrazy spunżele, a stonitko, haj kolesowario, te dostachu tam trinja a napoje, a za to suda, że naposled knitko tisch za hotel Kopicu, pięć wjezdowych hodnoczeniu w internecie, między drugim też emt wod runie tutich profiu, oni między drugim pisaja perfektne miestno, zabychcze so przed krupami skuali, a podobnego top personal, szo to su pod ekim pohodnoczenia profiu. Cool, by to wiezo też za hotelowe personal, a wiezo też za hostci. Profio jo czyniachu selfie, dawachu autogramy, a rozmowiachu so przedłużym też z cipnymi dziećmi.

Kratko dazu bildet nauer zu mir, a tu mam za was nikotre pokiwe. Budeska mieszczanska rada, ta zetka so dżinsa wot popudniu sztyrjoch, to su tež wieso zajemcy znua na posiedzenie mieszczanskej rady proszeni. Jutze skadzu jest o tež kroszczanska gmienska rada, a to večerna po sedmich gratuni wonjowie w oborowych horkach. Pohodzine pozdyša zetka so gmienska rada Pančice Kuku, sedmich potekim v auli Šule Čišinského. Dženca, kajštiš jutze, přinje se studio Liška, medije na serbske se, a to od dživiečich do napu štyrioch je to poskytk zaušitke staroby, mali kajštiš vulce, su tam prožini džiči, šulerjo, starši a seniorojo, wo projekcie nadrobniejszo rozprawia nam na domieszcze Matej Dziswałk. Jutze zakończy się Kamieńska Borszcz, na po 2 maj w uczanu z miasta, a wieczor na po 9 so do Swiedzińskiego miasta jeszcze raz na urocza zaczanu, z czuje potem narzecz mieszczanosty a koncert orkestru. Darliwa Žiuka je jutze ve Vazu prašena, od cioch do šestčich tamniši vyši šuli možeče kredarič. A poslední raz leca sče prošeni na lečne kino do Strože do tamnišeho biosférového rezervata, a to Pjatk z tragikomediju Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, kino ve lečo večo vosemich Pjatk zakonča.

0: Dyż niedrze, kempingu imobil wuladacze, potem drymyslicze zawieszcze prynjotne na dolniku. W Pieskecach przy sportnej szczupak nemijachu czera a zaczerałszym dolniku, ale medijowych pedagogów z hostczom. Z kemperom a transporterom je studio Liszka ze Smerzecie po serbskich sach popuczu na medijowej turie. Mati Gisvok je tam czera pozastał.
1: Ale moc samo tam...
2: Michał Cisch sejdzi runie we transporteru a so rozmowia. Przy tym je na wobrazu celiczaka widzieć, jak so serbski rieczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi oczymi woblada se to wiesnan Mirko Smuak, iż je podżogłanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim wopecze też troszku mudrisza dalej nuszkuje.
3: Na jasen bo na eine Summe diesen Walklets-Sache, da haben sie quasi ein Skript der Podcast-Show-Gitsch. Da sind sie aber hey, wir nehmen Skritsch hier, da ist es schon möglich, kann man das selbst Skritsch. Jassen, na so ein paar dobe Bocke will, quasi kann man das Schinsch oder kann man das Ditschi, der Pommatsch, und jassen muss da ein dober Start, wenn es das so ist, jassen muss da muss ich beschehen, will es selbst im Ditschi und Pommatsch, der Text ist, der Podcast ist mit, da will Zaspanu quasi nauknić.
2: Dalsza zajmowana żona je direktnie skupnice do Pieskec przyjęła.
4: Ja chcę do Netto app mieć. Ja jestem panczyca boja, to są mnie prasze, ja taką app mam. Ja prajach nie. Nasze mi to nie czyna. A da się muszę. No i nie ostało, tu dzięca się. Super, ja żyjeć.
2: A w dalszym bezradnym wopytowariu tury powieda sołudziowacza studia Liszka Stefan Gedik.
5: Dzieńca na przykład ja nie chcę bo, a tu nie co myć tu MDR Serbia, bo nie wiedział ka a sto, a ka to funkcjonuje, a u nie chce co ty wiedzieć, ka on tam jedną huśbu poskać może. Also smo ją pomali, smo prali joe, tak może czy, also smo ten app quasi, bo on romadzie dyle czawali, a potem smo ten pokazali, ka to szo funkcjonuje, a cyle weso bo.
2: Se Media-Wodkrywacz a Wuspytacz. To ste jenisch dwaj aspekte. Michał Cisch, kje dalszym czeziszczam.
1: Prawdopodobne ta woka a tun dziet, te się nam niesu tak prawie do saka szli, a to dla tun pospyt nic woczakować, że one k nam do budyczna se dojdu, ale że my so podamy napuć od wese, kwese, a spytamy tam, also z naszą wieder jara jednore praszenie, wodmoć a im pomacz, se tyś sami nawoknić problemu w urysacz, to tak jest tun wersk, te medioje kompetencje, tyś ja nisz to nie obkniżu, z wodkiel dostanu ja pomoc, ko możu se ja praszeć, tym bardziej za sprawem agatu na przykład.
2: Wot dżensniša stejite medijo i mobili v Nebelčicach, a tež v Votrovia a v Rožinče voni hišče pozastanete.
0: Mati Gisvok, po večera Pieskecach tam je so medijovatura studia Liška zahiva. Medije doživič je vuspetač a sobučinič je hesvoturil dženca, že potekim dale Nebelčicach vod dživečih do napoštyrjoch. Možeče tam z vašimi prašenjemi hičči.

0: Das hat mir schon Boas mich hier, Mati G-Spoke, hier nicht gesagt, ob schimni, a to spolzajemi.
1: Polizias G.
2: Willkommen zu, hier bin ich Skijournalistin nach Severny Drose Prasne, wo Bonjolo Rano Tobir, da mir Schauferke Auto naliwa Wodbocic, ich zuwa Prasne, da nabschetscher Pschie Luzer Auto. Jedna Wosoba so tam lochko zrani, a Škoda wucinja 12,000 Euro. W miwa razu biechu we zajszych dniach baduši popuču, a to przy kolijach a we skwadze, pokanili su viacere 100 metrów koporowo kabla, tež wonio hašaki su sobu zali a tež značku jezdzidła. Miecna Škoda wucinja nimale 10,000 Euro. W Radebergu tam su baduši drotne koleso pokanili, kiż steješe we pince viace swojbnoho domu. Koleso miješe hodnotu viacat 6,000 Euro. A w budyskim okresu to bu żona w internecie zjebana na Facebooku. Jest ona nawabić dała za inwestycję z wysokiej renditu. Przez WhatsApp jest potem z pozdatnym finansnym poradżuarem skontaktowała, a na to 6500 euro się pokazała, bo możecie się myśleć, to nitko przyjdzie. Potem so kontaktna osoba wiec nie przyjdzie, a szo so ukopa jako ulka brza.

0: Jožo wird leta 2000 steri. Pševežo rezne centrum vitaj v hošebosu umioske ubežovanja za předšulske a šulske žiši. Teke letosa. Napšašovanje su rozpozvali južo v aprilu, a za žišunje jo bil tema instrumente, a za šule džungel. Predne projekt za žišunjo jo se južo ugodnošil a mytoval. Maria Ilikowska-Winklerova jo se zatem uopgoniva pla iniciatorki a zagronitee Katrin Lehmanoitz.
1: Ten ziel jo až my našu rednu dolnosrbsku red dali dávame za žiši, za morostnost. Togodla ja cenim také redzne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa so stojali muzikove instrumente ve fokusu.
1: Sme kšeli vežiš, kotere instrument by žiši raži kšeli graš.
2: Format plakata nie jo był pestajony.
1: Kak wielkie te tworby są, jo popszą szojadno, z wieczego my dostaniemy od małych, taki astyry wopieno, a od kubki, w taki wanicynie takie takie kubkowe przynosk, to jo pon, jo, wielki plakat.
2: Obzielili su se styry zisiołnie z dogromady ci, a ci zaścia ziółciami, a grycami.
1: A to jo była Žišunja Wošajnske w Roblikinova Niva, Žišunja Tyca Ohoza, Vitaj Žišunja Vila Kuntabund Hožebus, a Žišunja Vichtiland Dežno. Myśmy ci a ci zaszcza jednotliwych przynosku dostali, a ci kubkowe.
2: Kak a z cym Žiši plakaty ugetuju, to jo było im przewestajone.
1: Te Žiši su s fazerakami, barvikami melovali, ale dvetegi voni su teke urizali, obraze a nalipali je na vopjenjach a su pon take čojenko kreirovali.
2: Plakaty su ugetovali Žiši v starstvje 4 do 7 let.
1: Ale su teke hotove Žiši v starstvje 8 let sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo była wielkim spokojem z obdzieleniem, ale tylko z usłytkami zjeła.
1: Na kuszcze pad, myśmy przecy glucy gaszty wodkowali, a wodkowali mają czas z Žišimi taką temu przepowiadasz, o co to poprzem żo, a pen diety Žiši nieco se umyslisz, albo nieco kreirowasz. Ja są glucna, aż oni są tak angażirowane.
2: Kradu dobrą idejku ją miała Katrin Lehmanoitz za uzwolenie jury. To są młodostne, dokulasz weni mają inakszy przystup jako dorościone.
1: To jest Juna Rusztajnoitz a Johann Schmidt, a oni wognięty na Dolnosrbskim gimnazjum je Hožebus.
2: Mytowali su se na jednom boce tylko jednotliwe Žiši za zapedane użyła.
1: Ja, predne miestno je dostava Paula za Žišunje Vichtiland Dežno. Ona je rednu fletu namalovala a togodla ona dostanjo nento teke ako dar fletu. Až ona može pon net doma to kraše zvucovaš. Jo, a ta Paula jo vystarstve od 3 do 4 letne, razume máme všakogarke kategorie. A v kategorii 5 do 7 letne ma predne miestno Anna Luise ze Žišunje Wošajnske Roblikinova Niva. Ona jo sama sebe namalovala s fidlami. Ja, ona dostanio takie wielką blokową fletu, a knikwy.
2: A na drugim boce su se mytowali takie całe kubki ze Žišunju.
1: A huma ty predne miestno Žišunja Tyca Ohoza a Vitaj Žišunja Vila Kuntabund Hožebus. Ale drugie miestno ma Žišunja Vichtiland Dežno, ale všechny dostanú taky perkusíne set, až oni mogú skromadne muzicírovať v kupce.
2: No, přesto se zavište jaselie vesebne také vetkovárky, každé instrumenty uprobírujú a grajú šikne zgromadne na biaduach.
0: Jo, to zawiesze bużo ten redny koncert. Maria Ilikowska-Winklerowa jose obgoniła pla Katrin Lehmanoitz za usłytkami umiejskiego mölowańskiego ubieżowania redznego centruma Vitaj za Žišunje. Ubieżowanie za szulskie Žiši pod motom Pojścio do dżungla se teke skoro ugodnosio.

0: Mit zum Wesisch, zur wenn novem Zasniku, ten Tüschen Pischu, a satos som ninter Telefoniskis, Wesana, ses Chefredaktor Ku, Katalin Poratzkolz, dobre Jen, do Redaktie.
1: Na, dobre Jen.
0: Ja, dobre Jen. Ja, zur Dajon Novigo, Plavas, ten Tüschen.
1: Ja, neue Schulsgelitto, jo, zur Sachopiwa, we Bramborske, zur jo, za starschich, ugniko, schedna Witz, jo, za Nuatsko, nizu zelle Wissebnego. W całym kraju jo ci odważasza tysać zisi przyszło do prednie redunie, a z tym jo se za nich zachopił nowy wytrysk żywienia. A smy oglądali do serskiej szulu w Janszolcach a żyloje, aby zgonili, jak jo było zaszulowanie tam, a z nasz licu byli miazy zachopienkariami takie zisi serskie oblacone. To zgonio szoplanas.
0: Jo, a mimo schulskich Temo, co dajo watze?
1: Also wie Jan Scholzach, jo wiele los było, jo wiele se stało w slednym tyżyniu. Tam su sriodu w Sersko-Niemskim Domoniskim Muzeu na przykład no Ustajeńcu wytworili. A ta tema Ustajeńce jo już pokazała na kulturne wieraszkę nieżelu na dujarski świeżeń tam. Przeto dają informacyjskie tofle w muzeum pogled do miastem pisz a 20 letniej historii tego świeżenia. A dujarską muzyką są mogli gości pytom na małej wersji dujarskiego świeżenia z tymi kapałami na cerkwinnym dworze tam dożyłeś.
0: Okej, okay, ja szkoda, aż tu nie możesz o wycasniku pen zwyszasz dasz, to pak my, bla radia myżomy. Genau.
1: Aber wir machen schon da, aber...
0: Ja, wir machen Jan Scholzke, du hast Musikante, wir archivieren sie wir.
1: Na, fein. Ja, alle wir machen Tekken jetzt so, dass wir schon wiesig, a deutsche wiesig, to ja Tekken druga Zajemnostka, Tekken z Jan Scholz müssen przydać. Dokulasz, ja mam nie to przeszanie. Wir schon so sobie przedstajasz przy piło piszu serskuriec nauknusz?
0: Also, schim witze piwa, schim lepje, nee, wem, teuer jort.
1: To alles so, also, na przykład u Labscholz, aber wir konsumje wie Jan Scholzach, kastecke, wie Jilloje, wie Geschenzu Nordstern, dostan joscho psi kasanju piwa piwowe Pedwoschki, also taki Bierdeckel, na kötterasch su serske Spruche napisane, se wir teke na drugem Botze wie Niemske Rätze. To su take Spruche ak jasi wiesim, jasi swyszim, abo pi braciko pi, a take wiecki. A to za tym stütze, to jo jaden Projekt, to zgön jo scho planas w aktuellem Udaschutzasnika.
0: Aha, a dwojorecnost, also ustupu jo ta hyszci hynži.
1: Ja, hynži da jo teke dwojorecnost, a to w żiwa dwojem kusu, niemski im Band der Mittagsfrau, aber serski w mützach przespodnice. A to jo żiwa dwoje kus, kennst du mir schon wiesig, Veramiko Museo wie Chnotzu, a to wie Drioku, a wie Leschczeinskim Münje.
0: Aha, ach, dort am Grajo?
1: Tam Grajo Stefanie Masnikova, wo na pocha da ze Žilua, jo